Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka yachitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.

0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurwiya kwomboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabara ngozi ikuru, nadyano, ungati uri padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kurusa pindiribodzi mukuchedza, pana kurusa upenyu hwako munguva doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usati watata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatwera masiripa, tunabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zvese zvinosikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na kukwidziridzwa kwa mari na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga vari mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkhabe pa 84-33-17-14-6 Nene fonazvo basi pa 84-32-098-72 Kukhalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenkha ngozi yakupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvese zvinosunziswa na nyamunjanji. Ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maunerhe Matra.
1: Zishano mapendi makumi manai na mashano 5:40. Isinko minutos nyamusi nisiku ya chipiri ya kwana nguwa ya kundisi mpando kuna selection atinesi. Mabasa lengana iyo na sawakazi.

Aya ndimabase mnapasa na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo.

Inoto City ose kwa kanaka masoko ongo wajino. Vochunga no chova shandi inuvari vaeva no shanda mujimozi mo provinsi inoyo manika. Vona varikulambira inu kushande swako vana vari vadoko kushande swako vrobasa ropamuz. Vositi zviro zvisito kunaka zvinonga zvosizobara zvibinga mpini pakukura pavo inonozvo jijoro vana avo. Munyori anonera ngozvo vashandi vomuchimosi mukati moprovinsi ino yomanika Flavia Francisco ena ositi vana vazhinji vanopedzisira ngokuzoramba kuenda kujija enongo kuita kozvobasa ropamuzi ino zviri zviro zvinonga zvosizobara zvibinga mpini ino kuvana avo. Flavia Francisco ositi nyangwe basa guane rikuoneka rusikwijirwa nguvo umambo ino.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.